0: Kristu yebazibwe kyenda mu nnyaka tonyezenya Fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi tukwaniriza mu programu iza kumma
1: akirimiza
0: omuyigo tukwebaza omuliriza waffe eddakiika musanvu ezise ku ssaawa 12.